cały czas przypoznał Dziuka Dżingla. Hej, Dziuka, Dziuka, z tobą uwik muka, z